być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

jest Meloradio Tarnobrzeg.

Mellow. Mellow Radio. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

0: Dzień dobry we wtorek. To nie będzie ciepły dzień, to będzie bardzo ciepły dzień. Bez sprawnej klimatyzacji w samochodzie podczas dłuższej podróży może być ciężko. Do 27 stopni wzrośnie temperatura w regionie. Ruch na drogach też rośnie, ale powoli. W Tarnobrzegu jeszcze spokojnie. Ruch na razie jest umiarkowany.
1: Właśnie tak zaczyna się wtorek. Obiecuję, że wyciśniemy z niego ile się tylko da. Dzisiaj 5 dzień maja. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Jest 6:30.

Sommel i całe lato w Melo Radio. Cały wtorek przed wami, a my podkręcamy tempo w Melo Radio. No i przed nami poranny vibe check, czyli okazja, żeby zgarnąć Melo Merch. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Co planujecie na dzisiaj? Jak tam wam się wtorek zapowiada? Bo ja mam w planie dać wam kubek Melo Radia. Jak najszybciej już teraz dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go zgarnąć tak z samego rana i poprawić sobie humor na jeszcze lepszy. 321-321-777. No i trzy szybkie pytania, czyli trzy szybkie szoty też mam dla was. Czekam już teraz, a to ATB.

0: All the Time, John Summit w Melo Radio Chainsmokers. I jest z nami Kamil. Uwaga, brawo dla Kamila za wczoraj. Cześć, Kamil.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, siema.
1: Ja jestem tegoroczny maturzystą, no to... i trochę się stresuję, ale będzie dobrze.
0: Będzie dobrze, no już było dobrze, Kamil, przecież my ci tu już brawo bijemy za wczoraj. Daria robi... Słuchaj, który temat wybrałeś, Kamil, wczoraj? Jak to było?
1: Wybrałem pierwszy temat o tej pracy, bo myślałem, że jest bardzo łatwy i tak faktem był łatwy, ale ludzie, bo nagrałem TikToka z apelacją o odpowiedź o to, jaki temat kto wybrał. No. I większość ludzi wybrało drugi temat. I byłem w szoku.
0: Okej, okej. Okay. Jakieś przykłady konkretne tam w tym pierwszym podawałeś?
1: Dałem dżumę i inny świat i zdążysz przed Panem Bogiem.
0: Nie, no słuchaj. Ja słyszę, że ty wiesz, o co chodzi. No, będzie dobrze, słuchaj. Uwaga, to taki szybki teścik dla ciebie teraz i...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mamy dla ciebie. Uważaj, Kamil, owsianka czy jajecznica?
1: Owsianka.
0: Długopis czy pióro?
1: Ciężko mi stwierdzić sobie.
0: No dobra, Kamil, a iść na dwór czy na pole?
1: Na dwór.
0: Na dwór? Oczywiście. Dobra, jej. Kamil, czyli dzisiaj matma, tak?
1: Tak, dzisiaj matma.
0: Uwaga, uwaga, Kamil, 6 razy 6?
2: 6.
0: Kamil. No dobra, dobra, jakoś pójdzie, nie, Daria?
3: To jest uznajemy najgorszy, to... nie pytaj o to. Weź w ogóle, Waldek, i stąd.
0: Sorry. Sio, Kamil, trzymamy kciuki za ciebie. Ja uważam, że jesteś przygotowany. Kubek ci wysyłamy. Taki merch od Melo. Cześć. Trzymaj się, kciuki trzymamy wszyscy za ciebie, za twoją matmę dzisiaj.

0: Artemas, I like the way you kiss me. W Melo Radio tak od rana podkręcamy tempo, a dzisiaj wypadło na wtorek i już za chwilę będą newsy. O czym?
1: A będą o tym, co dzisiaj wypadło, jeśli chodzi o maturę, bo chyba wiesz, z czego dzisiaj egzamin, co?
0: No wiem.
1: No właśnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Wiem też, że Ray, David Guetta i Hypaton na pewno. I już za 6 minut będzie 7, będzie też prognoza pogody na wtorek.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
18: masz. Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
0: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
0: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 91 FM. Pogoda.
1: Wczoraj nie nacieszył się słońcem, będzie miał okazję zrobić to dzisiaj. Przed nami kolejny pogodny i bardzo ciepły dzień. Od 25 do 28 stopni pokażą termometry w regionie. Odrobinę chłodniej będzie w rejonach podgórskich. Wiatr na ogół umiarkowany, wczesnym popołudniem powieje nieco mocniej, ale to nadal będzie ciepły południowy wiatr. Noc z temperaturą powyżej 10 stopni. W środę możliwe są burze.
2: Już prawie siódma. News Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Polacy są na holenderskim wycieczkowcu z groźnym wirusem. Na płynącym przez Atlantyk statku potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem. Trzy osoby zmarły, to małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki, a na pokładzie w sumie jest 150 pasażerów. Trwa matura. Za dwie godziny ruszy egzamin z matematyki. W jakich nastrojach są zdające?
4: Dla mnie to, że ja nie ufam swoim wynikom.
5: Znowu będą pewnie jakieś dowody geometryczne. To jest jakaś porażka.
6: Pewnie będę siedział do końca.
7: Chwileczkę i będzie już po wszystkim.
3: W tym roku maturę zdaje blisko 350 tysięcy osób. Na koniec Francja. Studenci mogą tam zjeść posiłek za 1 euro w uczelnianych stołówkach. Była to obietnica złożona lewicy przez premiera podczas negocjacji nad budżetem. Do tej pory tanie posiłki przysługiwały tylko tym, którzy dostają stypendium.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: A u nas od rana na bogato, tak zaczynamy ten wtorek i podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. I gdy inni gadają, to my już gramy. Ray, David Guetta i Hypaton. Niezła ekipa na początek, jest siódma.

Oliver Tree, Robin Schulz i Misio w Melo Radio. Podkręcamy tempo, trzymamy za was kciuki, maturzyści. Matury dzień drugi dzisiaj. Czy wasza pani w szkole też zawsze powtarzała, że matematyka to królowa nauk? No to my dzisiaj chcielibyśmy was zapytać, w czym tak naprawdę wam się przydaje ta matma, tak na co dzień, co? W codziennym życiu. Ale wiecie, może jakieś takie odjechane propozycje, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu tam na dole słuchawka, ikonka, wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać i zgarnąć fajny merch, bo taki dla was mamy. Za najoryginalniejsze, najfajniejsze i najbardziej zaskakujące głosówki. No to w czym wam się ta matma przydała ostatnio, co? Dajcie znać. Czekamy na głosówki, czeka merch od Melo do wzięcia z samego rana. 13 po 7 i Gibbs Melo.

0: Leo Walt, Black Beetle. W Meloradio podkręcamy tempo. Wy wiecie o tym, że my to lubimy mówić o jedzeniu. To znaczy, no Daria lubi podrzucać takie info, nie? O jedzeniu.
1: A jeszcze bardziej lubimy jeść.
0: No, a jeszcze jak słyszymy o takich słodkościach, to ja się muszę z wami tym podzielić, tak jakbym się deserem z wami podzielił. Słuchajcie, w Londynie powstało najdłuższe tiramisu na świecie. To jest dzieło 100 włoskich cukierników. Zebrali się i zrobili. Ich deser mierzył ponad 440 metrów, podczas gdy poprzedni rekord długości tiramisu wynosił ponad 270. No, różnica jest dosyć spora.
1: Czyli długość jednak ma znaczenie.
0: Zdecydowanie. Do stworzenia tego deseru wykorzystano 150 tysięcy biszkoptów, a na samej górze tego tiramisu pojawił się też akcent skierowany do Darii, bo był tam napis: dziękujemy, wasza królewska mość. To trochę ci posłodzili.

0: Sunny Valera i Crystal My Loving Sunny Valera, czyli gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który was wysyłamy. Słuchajcie, Melo, już dzisiaj kolejna okazja, żeby zgarnąć wlotki na to wyjątkowe wydarzenie tego lata. Będziemy tam razem z wami, a dziś pytamy was, w czym przydaje się wam tak na co dzień matma?
1: Po co nam w życiu matematyka? Jak to mówi stare polskie przysłowie, umiesz liczyć, licz na siebie.
0: Możecie też liczyć na nas i na energetyczną muzę w Melo. Katy Perry już za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Melo Radio, Tarnobrzeg, na 9.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Żeby
2: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
7: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara... Na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

fajną energię ma w sobie ten numer Tiesto. On My Way w Meloradio, tak podkręcamy tempo. No to teraz o tym, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, uważaj Marcin, że bycie miłym i uprzejmym podczas rozmowy z chatbotem znacznie zwiększa ryzyko, że dostaniemy od AI nieprawdziwe odpowiedzi. Gdy próbujemy rozmawiać tak jak z innymi ludźmi, czyli być miłym, używać odpowiednich słów, to sztuczna inteligencja stara się dopasować swoimi odpowiedziami do nas i przez to popełnia więcej błędów. Zauważono, że większość botów stara się wręcz dopasować odpowiedziami do charakteru człowieka, z którym akurat rozmawia. No, już wiem, dlaczego mi się tak dobrze gada z moim agentem AI.

0: Jedna z nowych propozycji w tym tygodniu dla was, bo najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Melo. To Ale Farben i Body Talk. Można głosować, bo to propozycja do 30 Meloradia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Dzisiaj jeszcze ciepło w większości miejsc w kraju, ale idzie zmiana.
2: A już o 8 zagramy.
0: Christian Marcie, Fast Cars, Superstars w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w Meloradio za 8-8.

0: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Trafik.
1: Przed Kana Sikorskiego, przed Sienkiewicza w Tarnobrzegu, podróżując ulicą Mickiewicza, na samotność też nie będziecie narzekać. Ciasno na Piłsudskiego między rondami. W ostatnich dniach tłoczno było przy wjeździe nad jezioro tarnobrzeskie, a przypominam, że od 1 maja wjazd na teren jeziora jest płatny. Pogody ciąg dalszy. W Tarnobrzegu dziś zachmurzenie małe. 27-28 stopni mają wskazywać termometry. Wiatr na razie umiarkowany, ale w ciągu dnia powieje nieco mocniej. Noc pogodna z temperaturą od 12 do 14 stopni. Jutro chwilami będzie się chmurzyć, pojawią się opady deszczu, miejscami też burze, a w czasie burz silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Donald Trump znowu grozi. W rozmowie z Fox News prezydent USA powiedział, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA. Chodzi o statki pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. W Ukrainie z kolei wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. To po zapowiedziach Rosji o zawieszeniu broni na 2 dni. Walki mają ustać od północy z wtorku na środę. Na koniec o tym, że w naszym kraju w pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej, pojawią się też burze i opady deszczu. Miejscami będą silne, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Czyli klasyczne przejście z wyżowej pogody do bardziej dynamicznej, wiosennej.
3: Ulewny deszcz miejscami może powodować nawet podtopienia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Obiecuję, że odpowiednio dobrze zadbamy o dobry klimat u nas. Zaczynamy. Godzina 8 na zegarach, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Inni gadają, to my dla was już gramy.

0: Pedro i Jack sobie w Melo. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz razem z nami Przemek. Cześć Przemo, halo.
2: Cześć, witam cię.
0: Cześć, manko. Przed Przemkiem dzisiaj boks, siłownia, basen. Niezły trójbój sobie szykujesz. No dobra, i jest też Magda. Cześć Magda.
3: Hejka.
0: A przed Magdą to też niezłe wyzwanie, bo przed Magdą wymiana sprzęgła i dwumasy.
4: Co?
2: Cześć Magda.
3: Hejka.
0: Cześć. Zobaczcie, na Magdzie to w ogóle wrażenia nie robi. Magda, ale ty nie będziesz tego sama robić, co?
3: Tak pewnie 60-70% sama.
0: Serio?
5: Wow. Mistrzynią już jest.
0: I co Przemek? Ten boks, siłownia i basen tak troszeczkę jakby się teraz oddaliły. No dobrze, słuchajcie, zabawa gotowi na wszystko.
2: Mogę pomóc Magdzie.
0: A, już się podczepia pod sukces, no. O, się zaczyna tutaj. Nie zapominajcie, po co tu jesteście. Dwa pytania mamy dla was dzisiaj, za dwie poprawne odpowiedzi są skiety, za jedną mamy melotorbę. Zaczynamy, uwaga.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jeszcze tylko jedna bardzo ważna zasada. Zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Zaczynamy?
2: Tak.
0: Dobra, dzisiaj matury z matmy, no to uwaga. Pytanie pierwsze. Co jest większe? 1/3 czy 1/4?

0: Tomek.
1: Kto był pierwszy?
2: O kurczę.
0: Nie, ja byłam pierwsza. Magda, jedna trzecia no. jest większa.
1: Magda, no dobra. Magda, co jest większe?
3: O, ja bym polemizował, że byłem pierwszy.
1: O, bardzo mi się to podoba. Poczekajcie, dajmy szansę wszystkim, skoro tak się wyrywają do tej matmy. Magda, co jest większe?
0: Jedna trzecia.
1: Przemek, co jest większe?
4: Też jedna trzecia.
1: Też jedna trzecia. Dobra, dajmy im po punkcie, co?
5: Dobra, jeden, jeden.
1: Zdali. Dobra, jest okej. Okay. Jeden, jeden. Jedziemy dalej. Uwaga, ile boków, teraz was zagnę, ile boków ma Chiliagon? 100 czy 1000?
4: Przemek.
1: Przemek?
4: Wydaje mi się, że 100.
1: A powiedz, czy w ogóle wiesz, o co chodzi, co to jest Chiliagon?
4: Niekoniecznie.
1: No, i doceniam szczerość. Nie przejmuj się, myślę, że wiele osób też nie. Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. 1000 boków ma Chiliagon, a to jest taki wielokąt foremny, posiadający 1000 boków i 1000 kątów, jakby było mało, no.
6: No dobra, ale słuchajcie. I tak super!
1: Wow. No, byliście świetni, no. Rewelacja. Słuchajcie, no to tak, wysyłamy i pakujemy melotorba dla Magdy, melotorba dla Przemka i myślę, że to jest bardzo sprawiedliwy wynik. Bardzo fajnego wtorku wam życzymy. Trzymajcie się, było fajnie, dzięki.
7: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
1: A my sprawdzamy was codziennie, zawsze po 8:00 tylko w Melo. Jutro też bądźcie gotowi na wszystko od samego rana razem z nami. Teraz już Alok, tak podkręcamy tempo i 20 minut po 8:00.

0: specjalista od takich właśnie klimatycznych brzmień, Ebony Hollow. Prosto z 30 Meloradia, z miejsca numer 8 w ostatnim notowaniu, na które głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl wpadajcie. Lady Gaga już za chwilę z mega hitem Just Dance w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Meloradio Tarnobrzeg. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 000 od Oleofarm.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
10: O reklamie.

0: Skala Fernandez. Dzisiaj jesteśmy blisko z maturzystami i pytamy was, do czego w życiu przydaje wam się matma, co?
1: Żeby umieć wyliczyć i podzielić pizzę tak, żeby każdy był zadowolony. No a jeżeli nie umiemy matmy, to zawsze jesteśmy poszkodowani.
0: No, w sumie.
2: Może i matematyka jest królową nauk, ale po to Bóg dał oczy, żeby robić na oko.
0: No nie? No dobra. A ty?
3: Jak my robimy, no.
0: O, a ty?
4: Matematyka bardzo przydałaby się w praktyce, w biznesie, w przedsiębiorczości właśnie.
0: No tak, słuchajcie, bo na przykład dzięki temu wiemy, że zamiast kupować jedną sztukę, można kupić trzy pod warunkiem, że jest promka 2 plus 1, no nie?
5: Albo moje germaf jest takie, że jak coś zwrócę, to w sumie na tym zarobiłam. Slay.

0: Dawson Magnetic, czyli artysta, który łączy ze sobą bardzo różne rodzaje muzyczne i wychodzi to właśnie tak, jak słyszeliście, czyli świetnie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo za 8 minut 9.
1: A już o 9 zagramy.
0: Just a Jack Style i Turn the Lights Off. Za chwilę w Meloradiu też newsy i pogoda na wtorek.

0: Slej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: O reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Trafik.
2: Utrudnienia na przejeździe kolejowym w Mielowie w związku z trwającą modernizacją infrastruktury kolejowej do 14 maja zamknięty ma być przejazd kolejowy w rejonie Cegielni. W tym czasie w okolicy planowana jest czasowa organizacja ruchu z ruchem wahadłowym, zależna od warunków atmosferycznych. Wakacyjna pogoda nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Pogoda sprzyja plażowaniu, ale pamiętajcie o kremie z filtrem, nakryciu głowy i butelce wody do picia. Dziś u nas zachmurzenie małe, a temperatura wzrośnie do 27-28 stopni. Wiatr tylko chwilami powieje nieco mocniej. Noc pogodna i ciepła. Jutro już więcej chmur, w planach są opady deszczu i burze. Będzie nadal bardzo ciepło.
3: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Długopisy, cyrkle i kalkulatory w dłoń. Rusza egzamin maturalny z matematyki. Jakie są sposoby na szczęście?
5: Ja obcinałem włosów po studniówce.
6: No na salę weszłam prawą stopą. Breloczek, który dostawaliśmy na studniówce, czteroliczną koniczynę.
5: Cyrkiel, który jest w mojej rodzinie od dwóch generacji.
4: Na wyniki matur trzeba będzie zaczekać do 8 lipca. Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od trumien na kółkach, jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna w marcu został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Do odbycia kary jednak się nie stawił. Polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy. Niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską 90 miliardów euro wsparcia. Większość pieniędzy ma trafić na zbrojenia, pisze o tym Rzeczpospolita.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Super nam się wtorek rozkręcił, a wy jeszcze bardziej. To my podkręcamy tempo. Inni gadają, my gramy w melon. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Już 9:00.

Gabry Pontelomix w Meloradio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Już niedługo najgorętszy i najbardziej imprezowy weekend tych wakacji. To od 31 lipca do 2 sierpnia. To wtedy właśnie Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, mamy zaprom na tą wyjątkową imprezę, na to wydarzenie. Będziemy wysyłać was tam już dziś w Meloradio do zgarnięcia takie właśnie zaproszenia. Będziecie mieli szansę pobawić się na imprezie, na której zagrają m.in. Sigala, Afrojack czy Axwell Rehab i Scooter. To wszystko w Meloradio. Zaproszenia do zgarnięcia już dziś w Melo. 12 minut po 9, a teraz Elok.

0: Za nami mocny wieczór i noc, bo za nami Met Gala 2026. W tym roku tematem sztuka kostiumowa, bo przecież wiadomo, moda jest sztuką, a jak jest moda, to Daria musi tam rzucić okiem i wrzucić coś od siebie. Co tam się działo?
1: Chętnie obejrzałam wszystkie stylizacje i w pamięci pojawiła mi się Hailey Bieber. Jej góra była zrobiona z 24-karatowego złota, a całość taka otulała niebieski taki materiał. Wyglądała totalnie jak jakaś grecka bogini. No pięknie się prezentowała. Bardzo urzekła mnie również Sabrina Carpenter, która miała sukienkę, która była zrobiona z taśmy filmowej z filmu Sabrina. To było w ogóle ciekawe, cała góra była z tego zrobiona. No pięknie wyglądała, ale bardzo mi się nie podobała stylizacja Madonny.
0: Po pierwsze,
1: wyglądała jak jakaś Baba Jaga, naprawdę. Z całym szacunkiem, pani Madonno. Ale wyglądało to strasznie. Mimo tego, że miała strój znanego projektanta, to wyglądał jak, to trochę jak kostium za 30 zł. No lipa.
0: Słuchaj, ale ja wiem, jaka stylowa by do ciebie pasowała. Beyoncé, cała srebrna stylizacja na głowie, coś dziwnego, ale korona, sukienka ma vibe szkieletu. Cała w brylantach, wyobraź sobie, wchodzącą taką rano do radia, dużo się dzieje. Na to futro, stylizacja, którą można jednym słowem określić: slay! Boys seem to like the

0: Enamel, tak czy jo, w Melo Radio podkręcamy tempo. Ja wiem, że wy potraficie szybko wydać kasę, a my potrafimy szybko taką kasę wam dać. Szybka kasa do zgarnięcia w Melo Radio. I aktualne pytanie, jaki macie pomysł, na co przepuścić te pieniądze? 200 są do zgarnięcia. Czekamy na wasze pomysły. Zaskoczcie nas czymś bardzo oryginalnym, pomysłowym, wyjątkowym, mega odjechanym. Najfajniejsze i najważniejsze, że tą kasę macie do wydania od razu, od ręki. Maturzysto, Krzyśku, na co by poszło?
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie ich na kremówki.
0: Dobry pomysł, za te 200 to całą ekipę możesz po maturze zaprosić. Czekamy na was na meloradio.pl. Jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Melo?
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
7: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Timmy Trumpet, Just in Case. Just in case. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana we wtorek. Dzisiaj za 17 minut, 10. No kto nie myśli już o lecie i o wakacjach? Słuchajcie, coś dla fanów Chorwacji. Wielki powrót bezpośredniego pociągu z Polski do Chorwacji nastąpi. Trasa to ponad 1200 km. Pociąg będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. W tamtym roku to było bardzo popularne połączenie. Skorzystało z niego ponad 9 tysięcy osób.
1: No ale to jest podróż dla wytrwałych, bo tam za dużo miejsc leżących nie ma, ani w sypialnych, ani w kuszetkach, więc trzeba na siedząco te 18-20 godzin, nie?
0: Przestań. 18 godzin, tyle to kiedyś pociągiem z Wrocławia do Łeby jechałem.

0: Modelki Włodarski w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siema, Adi. No, muszę ci powiedzieć, że wiesz, że ja cię lubię jak lato, nie?
1: Siema, stary. Ja ci mogę powiedzieć dokładnie to samo. Fajnie tu być, hejka.
0: Przyniosłeś wakacje, czy jeszcze nie?
1: Słuchaj, powiem tak, przyniosłem w jednym bucie, ale w drugim jeszcze nie bardzo chcą. Ja muszę z tym butem porozmawiać, żeby to już było wakacyjnie. Nie wiem, myślę o jakichś sandałkach. Masz jakąś propozycję?
2: Skarpetki do nich.
1: No i lecimy.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Ej, ale bez kitu. Im robi się starszy, tym bardziej uważam, że sandały są bardzo praktyczne.
2: Ale skiety Melo do nich koniecznie.
1: O, bez kitu.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
8: Sporo pracy mieli w ostatnich dniach podkarpaccy policjanci z drogówki. Podczas długiego majowego weekendu na drogach województwa doszło do 15 wypadków, w których rannych zostało 16 osób, jedna osoba zginęła. Policjanci zatrzymali 46 nietrzeźwych kierujących. Dziś dobre warunki do jazdy w regionie. Jedźcie ostrożnie. Wczoraj nie nacieszył się słońcem, będzie miał okazję zrobić to dzisiaj. Przed nami kolejny pogodny i bardzo ciepły dzień. Od 25 do 28 stopni pokażą termometry w regionie. Odrobinę chłodniej będzie w rejonach podgórskich. Wiatr na ogół umiarkowany, wczesnym popołudniem powieje nieco mocniej, ale to nadal będzie ciepły południowy wiatr. Noc z temperaturą powyżej 10 stopni. W środę możliwe są burze.
0: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zmiany w szpitalu w Nowej Dębie. Radni powiatu tarnobrzeskiego zdecydowali o likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału neonatologicznego. W miejsce likwidowanych oddziałów uruchomiony zostanie oddział ginekologii jednego dnia z 10 łóżkami. Do 3 lat więzienia oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów to konsekwencje, jakie grożą kierowcy Fiata. 63-latek został zatrzymany przez policjantów z Nowej Dęby, kiedy zawracał w miejscu niedozwolonym. Okazało się, że nie tylko miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie, ale w takim stanie przewoził swojego wnuka. 1 maja ruszył sezon turystyczny nad Jeziorem Tarnobrzeskim i od razu plaża wypełniła się leżakami i kocami. Jedni łapali słoneczne promienie, inni szukali ochłody w zimnej jeszcze wodzie.
9: Poczywamy, super, ale plaża zapełniona, tak jak w sezonie.
10: Zdecydowanie trafiliśmy i korzystamy.
8: Wraz ze startem sezonu nad Jeziorem Tarnobrzeskim działalność wznowiły wypożyczalnie sprzętu pływającego. Działa też zawieszona nad wodą Tyrolka.
11: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: To był prawdopodobnie atak szaleńca. Wczoraj po południu w niemieckim Lipsku w tłum ludzi w centrum miasta wjechał samochód. Zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych. Sprawca został zatrzymany. To 33-letni obywatel Niemiec. Prawdopodobnie ma problemy psychiczne. Porządek świata zostanie odbudowany na bazie tego, czym jest Europa. Tak twierdzi premier Kanady Mark Carney. Mówi, że świat przechodzi obecnie załamanie w wielu wymiarach. Prawie 44 miliardy euro trafią do Polski na wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności. W piątek podpisana zostanie umowa między rządem a Komisją Europejską na pożyczkę w ramach unijnego programu SAFE, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Tego, czego nie będziemy w stanie kupić w Polsce, będziemy kupować u naszych europejskich partnerów.
12: Ale nawet 90% unijnych środków trafi do naszej polskiej zbrojeniówki.
14: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
11: 10:00 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. No i mamy wtorek, całe szczęście, czyli do weekendu, no już powiedzmy, że prawie prosta. Ilenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love, siema! Two ships in the night.

0: Handy Dusty z Okuria w Melo Radio, 14 minut po 10. Wiem, czym jest eliksir miłości i co ciekawe, wszyscy możemy go łatwo dostać. Czytam właśnie, że będzie nam do tego niezbędna...
1: czekolada!
0: I to całkiem serio mówię, ale to musi być czekolada, wiecie, taka special, ciemna, minimum 70-80% kakao, bo tam jest coś takiego jak teobromina. I to dzięki niej mamy dłużej być piękni i młodzi. Jak dla mnie git, byleby zmarszczek nie było, bo ja już w tym momencie mam czoło jak Filip Heiser.

0: John Summit, The Chainsmokers, Seals i All The Time w Meloradio. 26 minut po 10. Wtorek i jest całe szczęście słońce, chociaż wiecie, ja to słyszałem wczoraj, że o, zimno będzie, trzeba się ubrać. No i założyłem długie spodnie, wiecie co? No i żałuję, bo jest mi teraz gorąco. Nie popełniajcie moich błędów. Basto i Hold You jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis, a od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
9: Po reklamie.

0: Basta i Hold You w Melo Radio, 20 minut do 11. My tak podkręcamy tempo razem z wami i mamy nadzieję, że ta muza daje wam to, co najważniejsze, czyli trochę wytchnienia i ucieczki od tej szarej codzienności. Ale z plusów jest to, że mamy słońce i mamy też szybką kasę, która zawsze daje dużo uśmiechu. Krzychu, jakbyś wygrał, to byś na co wygrał? Wydał?
1: Przydałyby się kremówki po maturze, prawda? O. Polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie iść na kremówki.
0: No stary, oczywiście, że tak, wiadomo sprawa. Jeżeli wy chcecie też zgarnąć szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła wygrywajcie, a na maturach powodzenia.

0: Project Sia i David Guetta w Melo Radio. Awake tonight, 10 minut do 11, redaktor Sikora cały czas awake.
1: Jestem, tak.
0: No i co masz w newsach, panie kochany?
1: A będzie o tym, że niektórzy dzisiaj się nie wyśpią, bo będzie mecz Ligi Mistrzów.
0: Okej, może być głośno w domach, faktycznie, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce.
3: Zatapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce.
0: Będziesz kibicował, Marcin, tak?
1: Nie no, przecież wiesz, że ja się na sporcie średnio.
0: Sąsiedzi będą słyszeć, jak kibicujesz, tak?
1: Nie.
0: Dobra. Zawsze się tak mówi.

0: Reklama.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Pogoda.
4: Dobrej pogody, ciąg dalszy. W Tarnobrzegu dziś zachmurzenie małe. 27-28 stopni mają wskazywać termometry. Wiatr na razie umiarkowany, ale w ciągu dnia powieje nieco mocniej. Noc pogodna z temperaturą od 12 do 14 stopni. Jutro chwilami będzie się chmurzyć, pojawią się opady deszczu, miejscami też burze, a w czasie burz silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę.
0: Są newsy Melo Radia. Tarnobrzeg.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Trwa nabór projektów do tarnobrzeskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku ponad 2,5 miliona złotych. Wnioski można składać do 5 czerwca, a dziś w Urzędzie Miasta uruchomione zostaną dyżury konsultacyjne. Specjaliści podpowiedzą, jak prawidłowo przygotować i złożyć wniosek do budżetu. Polski napisane dziś mierzą się z matematyką. Wtorek to kolejny dzień matur. Niektórzy liczą na szczęście.
5: Ja obcinałem włosów po studniówce.
6: No na salę weszłam prawą stopą, bo to podobno daje jakieś szczęście. Miałem brylocze, które dostawaliśmy na studniówce. Czterolistną koniczynę, więc mam nadzieję, że przyniesie szczęście.
4: Część pisemna matur potrwa do 21 maja, egzaminy ustne do 30 maja. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 8 lipca. Była zwykła wieża ciśnień, jest świecący grzyb. Tarnobrzeski grzyb, jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w przestrzeni miasta, został podświetlony. Kolorową iluminację można podziwiać z różnych części miasta w każdy weekend maja i czerwca, a w wakacje grzyb będzie podświetlany codziennie.
7: Minuta do 11:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
8: Paliwa znowu droższe, ceny maksymalne dziś wynoszą 6,49 za litr benzyny 95 i 7,31 za litr diesla. Jakub Bogucki z epetrol.pl mówi, że sytuacja na rynku sprzyja dalszym wzrostom.
9: Bardziej istotne jest po prostu kiedy i w jaki sposób uda się przywrócić normalną drożność Ormuzu.
8: Analityk spodziewa się w najbliższych dniach kolejnych kilkugroszowych podwyżek cen paliw na stacjach. Teraz Chiny i wybuch w fabryce fajerwerków w prowincji Hunan. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 zostało rannych. Lokalna policja zatrzymała szefa zakładu. Arsenal lub Atletico. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Piłkarze obu drużyn zmierzą się w Londynie w rewanżowym meczu półfinałowym. W ubiegłym tygodniu na Metropolitano w Madrycie był remis 1-1.
10: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Siemka, 11 na zegarach, Adi po tej stronie, czyli wasz ziomek do spraw chilloutu w robocie. No i do tego zachęcam. Jonathan, PZ Liwka obejmuje noce i ode mnie też macie przytulasa. Dzisiaj wtorek. Hello.

można sobie do tego powajbować. Oscar Metke, Sweet Nothings w Meloradio, 15 minut po 11. Laski, panowie też! Daję info, że dzisiaj jest dzień bez makijażu. I chciałem tylko powiedzieć, że z makijażem i bez wszyscy jesteście piękni, w ogóle genialni. Jeżeli nikt wam tego dzisiaj nie powiedział, to ja to mówię i wiecie co? Fajnie by było, jakbyście komuś też tak powiedzieli. Na pewno na tym nie stracicie, a nóż widelec może nawet zyskacie. Do dzieła, zróbmy ten wtorek zdecydowanie lepszy. Jackson i Connor Maynard, She's So High. No, 16 minut po 11. Piękni jesteście, piękni!

0: Nie mogę się od tego numeru uwolnić. Słucham go ciągle na siłce, słucham go ciągle jak wracam z pracy. Nawet w toalecie. Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradiu, 27 minut po godzinie 11. Ja mam taką nadzieję, bo tak Gibbs nawija o tym, że ma tyle aut w tym garażu. No to stary, wziąłbyś mnie, przewiózł kiedyś, pochwaliłbyś się, bo moje ma raptem 66 koni, a ty jakbyś mnie przewiózł takim, to bym miał radochę życia. A co by na to, żebyśmy trochę poczarowali? Abracadabra, Lady Gaga, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3 warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

David Guetta i Rihanna, Who's That Chick, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i pięknie. 17 minut do godziny 12. Słuchajcie, ja naprawdę już się nie mogę doczekać. Szczerze mówiąc, to nawet ja już jestem spakowany, ale nie mówcie o tym nikomu. I mam tu na myśli Sunrise Festival, który będzie miał miejsce w Kołobrzegu. Jestem spakowany, bo ja liczę na to, że my się tam spotkamy wszyscy. No i będziemy mogli rozbić jakiś potężny obóz, żeby robić hype'owe aftery. No bo muza oczywiście tam jest ważna. No jeżeli nie najważniejsza, no wiadomo, no będzie Sigala, Sony Fodera, nasz ukochany Skytech, DM też będzie. No ale pamiętajcie, że to tak naprawdę my, jako ludzie będący na miejscu, tworzymy tę atmosferę. A bilety na Sunrise Festival do zdobycia na antenie Meloradia, więc bądźcie czujni.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home. Ja też nie chcę, dlatego siedzę tu z wami. I Marcin to samo, Marcin Sikora, siemano.
1: No jestem, siedzę.
0: Co tam masz?
1: A mam na przykład tak zwaną, uwaga, niżówkę hydrologiczną. Co to oznacza, co zwiastuje, co się stanie?
0: Boję się trochę, chociaż powiedzieć do kogoś niżówka brzmi całkiem zabawnie. Czy mógłbym kogoś tym obrazić?
1: Nie wiem, to zależy, czy ktoś się obrazi, czy nie.
0: Daria, obraziłabyś się za niżówkę?
2: Nie wiem.
0: Okej, dziękuję. A już o 12 zagramy Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ja bym się nie obraził. Ta piosenka to nie jest niżówka, to jest wyżówka, bo jest naprawdę kozacka.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
7: Wakacyjna pogoda nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Pogoda sprzyja plażowaniu, ale pamiętajcie o kremie z filtrem, nakryciu głowy i butelce wody do picia. Dziś u nas zachmurzenie małe, a temperatura wzrośnie do 27-28 stopni. Wiatr tylko chwilami powieje nieco mocniej. Noc pogodna i ciepła. Jutro już więcej chmur, w planach są opady deszczu i burze. Będzie nadal bardzo ciepło.
0: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. 31 maja oddziały ginekologiczno-położnicze oraz neonatologiczne w szpitalu w Nowej Dębie zostaną zlikwidowane. Taką decyzję podjęli radni powiatu tarnobrzeskiego. Pacjentki wymagające opieki okołoporodowej będą kierowane do innych placówek posiadających odpowiednie zabezpieczenie, m.in. w Tarnobrzegu i Stalowej Woli. Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa uderzyła w nielegalny hazard. To była skoordynowana akcja, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
8: Funkcjonariusze w 11 lokalizacjach zabezpieczyli 47 nielegalnych automatów do gier oraz 30 tysięcy złotych w gotówce. Podczas przeszukania funkcjonariusze wykryli także niebezpieczne przedmioty. Były to m.in. maczety, bagnety, a także noże.
7: Łącznie zatrzymano 8 osób. To będzie wyjątkowe spotkanie. W Baranowie Sandomierskim odbędzie się polsko-ukraiński kongres historyczny. Weźmie w nim udział 100 badaczy z Polski i Ukrainy. Będą dyskutować o trudnych aspektach wspólnej historii.
9: Newsy Meloradia, Marcin Sikora i minuta do 12.
10: 20 statków przygotowuje się do przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. To inicjatywa Turcji. Pisze o tym portal Jerusalem Post. Państwo islamskie chce dotrzeć do pokolenia Z, dlatego tworzy wirtualny kalifat. Stara się rekrutować bojowników przez gry online, portale społecznościowe, kulturę memów i trendy muzyczne. Tak wynika z analizy Międzynarodowego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu. Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej. Obniża się wtedy poziom wód gruntowych. Zapowiadane intensywne opady nie rozwiążą problemu suszy, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
11: Miesiąc nie pada, jeden dzień mamy burze, które pewnie za chwilę będą się przez kraj przetaczać. W ciągu tam paru godzin spada ilość wody, która zalewa nasze miasta. Tak jak widzimy, mamy podtopienia, a później przez miesiąc kolejny znowu nie pada.
10: Niżówka może powodować wysychanie strumieni i jezior.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Czyli w zasadzie mogę powiedzieć, że to ja jestem niżówką, bo jak ja powiem żart, to jest takim sucharem, że wszyscy chcą iść po coś do picia.
10: Jesteś Karolem Strasburgerem Meloradia.
12: Siemano!

0: Teledys ko mnie. Taki ze mnie romantyk. I Benny Hollow w Meloradio. 15 minut po godzinie 12. Dobra, teraz pogadajmy o rzeczach poważnych. Wczoraj obchodziliśmy May the Fourth Be With You, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen. No i tak w Grabowcu pod Toruniem zebrało się sporo ludzi, a to za sprawą słynnej już dzisiaj ulicy Obi-Wana Kenobiego, która jest bardzo silną atrakcją turystyczną. No i wczoraj właśnie pełno osób, które przebrały się za znane postaci z tej mega popularnej serii, ale jedno najważniejsze, wszyscy stali po jasnej stronie mocy.
1: May the force be with you.
0: Dzięki, mordo.

0: Vintage Culture Gaps, Lost. To jest Melo Radio. Ten numer mówi o tym, że czasami człowiek może się na chwilę zagubić, ale grunt to mieć ludzi obok, którzy podpowiedzą, jak tę drogę znaleźć. I to przyznacie, że jest piękne, że mamy takie osoby, na których zawsze można liczyć, a to oparcie czasami jest wręcz niezbędne. W tej godzinie Verso, w Trips i nad wodę, no to śmigamy się trochę wychillować.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To ziemniaki z Sadów i Pól. Worek 5 kg. Drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie. 12,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl. To się opłaca.

Ażbym sobie do Mazury pojechał. Verse of Trips i Nad Wodę w Meloradio, 17 minut do 13. Jeżeli wy też chcielibyście pojechać albo po prostu wydać od taksiano, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam możecie napisać, na co chcielibyście wydać siano. No i my pomożemy, bo w szybkiej kasie rozdajemy 200, a nawet i 500 zł. Pół tysiąca na co tylko chcecie. To jest genialna okazja. Tylko trzeba trochę się postarać, napisać jakoś fajnie, kreatywnie, może trochę szaleństwa w tym. Ja wam powiem szczerze, ja trochę jestem szalony. Ja lubię niekonwencjonalne rozwiązania. Wam też tutaj to szczególnie polecam.

0: Dub Jokes, Fizzo, Zork i How Does It Feel. No brzmieniowo to jest tutaj przepysznie, wyśmienicie. Ula Harciarek ze mną, siema.
1: Cześć.
0: Co tam, jak
1: będą
0: tam
1: newsy.
0: Oho.
1: No.
0: Benzyna?
1: No i tak. Tak. No bo wiemy, ile jutro zapłacimy za paliwa i sprawdzimy, jak poszła matura z matematyki.
0: A no przecież maturzyści, no tak. Ula, pamiętasz, ile miałeś procent z matmy?
1: Oj, daj spokój, matematyka najgorzej.
0: Ja miałem 38%.
2: A już o 13 zagramy
0: Taylor Swift, Load Luxury, The Fate of Ophelia. Ktoś inteligentny mógł zadać sobie w myślach pytanie, a ty chłopie z tą matmą to się chwalisz czy żalisz? Jedno i drugie. Why not both?
2: Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Meloradiu.
3: Dziewczyny górą.
4: Nie ma żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapachu Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Minuta do 13. Newsy Melo Radia, Ula Harciarek.
1: Maksymalne ceny paliw jutro bez zmian, czyli litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Maturzyści już po egzaminie z matematyki, no i w jakich są nastrojach?
2: Bardzo lajtowo, myślę, że będą setki. Uda się, im dużo maturzystów w tym roku zda.
3: Nie, no raczej spokojnie łatwo było.
2: Bardzo spokojnie, dość prosto było to wszystko.
1: A jutro język obcy, trzymamy kciuki. Doping przyda się też owcom, które pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Będą pełnić rolę naturalnych kosiarek, bo zdaniem urzędników to rozwiązanie ciche, skuteczne i ekologiczne.
0: Wiesz, jak kibicować owcom?
1: Nie jak.
4: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Ojciec ma też takie powiedzenie, które bardzo lubi stosować, bo podobno kto ma owce, ten ma co chce. A jest 13 na zegarach, ja jestem Adi i tak, jestem milenialsem. Zapraszam.

A nema, G.O.G. i Beautiful. No i ta piosenka faktycznie jest piękna, jest cudna. 15 minut po 13, podkręcamy tempo. A jeżeli też, tak jak ja, uważacie, że jest cudna, piękna i w ogóle jest totalnym odjechanym sztosem, to możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia, no bo ostatnio podczas notowania w piątek zajęła miejsce 25. No i co by nie mówić, to trochę nisko jest, także jeżeli chcecie, by poszła wyżej, to głosujcie na meloradio.pl, no bo w piątek po 18 kolejne notowanie i kolejna szansa na to, by wybrać waszych ulubionych artystów i pomóc im się wybić na samą górę. Wiecie, co robić. Meloradio.pl. Do dziewięć.

0: Alok, Khalid i Dive Into Me w Melo Radio. 27 minut po 13. Dwa producenckie supermocarstwa, dwóch gości, którzy rozumieją muzykę. No i co by nie mówić, mają ogromne znaczenie w branży. W tej godzinie jeszcze cały czas wakacyjnie, bo czuć piękną, słoneczną pogodę. Anotary, talk to you.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina lekam. Ta ze słoneczką.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Ej, ale co się działo?
1: Cały czas tłukło.
15: Ale gdzie tłukło?
1: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
5: Ale jak to brzmiało? No i?
1: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
5: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
11: Waldek,
8: Marcin
4: i Daria.
11: I to nie było.
17: tylko pum, pum, pum. Autopromocja.

Trochę o pokorze, trochę o tym, że rzeczywiście w życiu bywa ciężko. Ale generalnie głowa do góry. 18 minut do godziny 14. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ja to dzisiaj jakiś taki jestem trochę... Trochę mi się spać chce i taką mam propozycję, taką akcję społeczną, może to uskutecznijmy, żeby zrobić sobie taką wspólną drzemkę. Jak skończycie pracę, nawet takie 15 minut, myślę, że zmieni wszystko. I zanim powiecie, że nie, bo ja nie zasnę, nie, bo ja potem nie usnę. Słuchajcie, 15 minut, jeżeli faktycznie dacie radę i uśniecie i obudzicie się po tych 15 minutach, po pierwsze poczujecie się jak nowonarodzeni, a po drugie zaśniecie bez problemu. I mówię to jako osoba, która praktykuje to od dłuższego czasu. No. Spróbujcie i potem dajcie znać, czy się udało. I

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostaw.

0: ale Farben, Body Talk. 8 minut do godziny 14. Ciało potrafi powiedzieć wiele. No przez mowę ciała można odczytać, czy ktoś mówi serio, czy ktoś nie mówi serio, czy ktoś się stresuje. Generalnie warto zwracać na to uwagę. A już za chwilę Freak Fight i Iga.
1: A już o 14 zagramy
0: Eben i Hertz w Melo Radio. Pani Dudziuk zaraz przyjdzie, tylko sobie musi jakąś maczę jeszcze zrobić, także zaraz wam powie siemanko.
1: Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Skuter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: 91 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Powiedział premier Donald Tusk. Od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Chorzy powinni być w izolacji, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: To może być też trudne, bo wiadomo, że chodzi o też wentylację, żeby to powietrze w skajut nie krążyło po całym statku.
2: Na wycieczkowcu jest Polak, czuje się dobrze. Na koniec rada żywieniowa od naukowców: ograniczcie jedzenie chipsów, bo nawet jedna niewielka porcja dziennie może zwiększać ryzyko demencji.
1: Oj tam, ja na przykład lubię jeść chipsy, a nie mam demencji.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Kochani, wszystko się udało. A co? Powiem wam już za moment.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dziękuję, panie lektorze, bo Iga Dudziuk prawie tutaj nie dotarła, gdyż Iga Dudziuk zaspała na 14 godzinę. Brawo! A co wam się dzisiaj nie udało? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Iga Dudziuk raz jeszcze. Siemanko.
0: Freak Fight.
1: A w 14 wchodzimy z Aibenem.

Ferrari, na pewno czerwone, bo szybkie. James Hype, tak podkręcamy tempo u nas w Meloradiu. A ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Co wam dzisiaj nie wyszło? Ja zaspałam na 14 i Michał napisał nam wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Zaspać na 14, amatorszczyzna. Zaspać na 19 do pracy mając 12 godzin, to jest achievement. Ale z doświadczenia wiem, że najbardziej zgubne są drzemki między 11 a 13 i mówienie sobie, że to tylko na chwilę. Brawo, Michał, chociaż przejrzałeś mnie. Jeżeli wy chcecie się podzielić waszymi historiami, co wam dzisiaj nie wyszło, to zapraszam na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ultra Love, to teraz we Freakfajcie.

0: 19 po 14 w Meloradiu. Florida. To jest ten moment, słuchajcie, my jako Meloradio wysyłamy was na Florajdę już w tym miesiącu, bo Florajda zagra u nas w Warszawie i tak się składa, że wy możecie zdobyć bilety, to zobaczymy, czy Adrian Nowak, znany z anteny Melo, ma szansę zdobyć takie bilety. Dzwonimy do niego, uwaga.
1: Halo? Oh, sometimes I get a good feeling. Nie?
0: Brawo! Adrian, wygrywasz bilety na Florajdę.
1: Naprawdę?
0: Nie.
1: Nie, ale ty mówisz serio?
0: Nie, no tak naprawdę to udaję, no bo nie możesz jechać. Ale gdybyś był słuchaczem, to właśnie teraz byś wygrał takie bilety.
1: Ale super, czyli nasi słuchacze jadą na koncert Florajdy?
0: Masz stuprocentową rację, zazdrościsz im?
1: No totalnie, 23 maja na takim Florajdzie się bawisz, to melanż życia, jestem wielka.
0: No dobrze, ty co teraz będziesz robił?
1: Ja? No. Zazdrościł słuchaczom.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź. Florida w Meloradio. Słuchajcie uważnie naszej anteny. Please.

0: Andy Dust i Carries w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Was na WhatsAppie Melo Radia. Zadałam pytanie, co Wam dzisiaj nie wyszło, ale jest Jarek, zawsze się trafi taki, któremu wszystko wyszło i bardzo mnie to cieszy, bo właśnie tak napisał, że wszystko mu dzisiaj wyszło, słucha Melo Radia, ja się bardzo cieszę. A jeżeli chcecie się dalej dzielić Waszymi przemyśleniami, no to zachęcam do nagrywania głosówek i wysyłania tekstówek. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.

100 BPM Keys, Obletka. Jesteś bardziej kreatywny, gdy rozwiązujesz czyjeś problemy niewłasne. Tak mówią ludzie mądrzejsi ode mnie i są przekonani, że myślenie za innych ludzi poprawia zdolność do rozwiązywania tych problemów, a nawet sprawia, że jesteśmy bardziej dojrzani emocjonalnie. No tak, tak, jasne. Po prostu lubimy słuchać o problemach innych. Nie oszukujmy się, Candy Night to teraz we

0: Jak ja się cieszę, że to znowu zagościło na naszych playlistach. Bausa, Magnetic, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. A myślę, że tej nocy to warto sobie wybrać się na romantyczny wypad i patrzeć
1: tak,
0: w niebo.
1: Tak, i patrzeć w niebo. Słuchajcie, będzie się działo naprawdę rój meteorów. Będą spadające gwiazdy, będzie pięknie.
0: Pomyślcie życzenia.
2: A już o 15 zagramy.
0: Where is my husband? Ray, David Guetta, Hype Adam. I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
1: Na początek matury już wiadomo, że kilkunastu osobom unieważniono egzamin z polskiego za wniesienie telefonu, kilku za ściąganie. Będą mogli przystąpić do egzaminu za rok. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów, informuje brytyjski dziennik Financial Times, a to z powodu obaw, że o spadek dostaw paliwa lotniczego. A tej nocy warto obserwować niebo, bo rozbłyśnie rój meteorów, mówi Tomasz Banyś z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
2: Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie. Te drobiny skalne wpadają w atmosferę, w związku z czym długie ślady rysują się na niebie.
1: A to daje efekt spadających gwiazd.
0: Mamy godzinę 15 i zajrzymy na maturę z matematyki. Bardzo się stresowałam kiedyś, ale nie ma czego. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Where's my husband?

Ferdaname, ależ słonecznie we wtorek. Mamy początek maja, a to oznacza jedno. No dobra, dwie rzeczy. Majówkę, która mam nadzieję, że była super. I matury. Jak tam maturzyści? Matura z matematyki. Jak wam poszło? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ja mam tutaj takie przygotowane działanie matematyczne. 100 plus 100 to szybka kasa od Meloradia, bo to dwie szybkie stówki od naszej stacji specjalnie dla was. Jeżeli macie ochotę na trochę gotówki, to wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, na co byście chcieli 200 zł. To może być dosłownie, dosłownie wszystko, zaskoczcie nas. Win, Gibbs, to teraz Meloradio, One and On, Sub Focus, to za moment.

podkręcamy tempo On and On i Sub Focus w Melo Radio. A za chwilę zagramy wam Eli Oaksa i Breaking Dishes. Na pewno kojarzycie ten numer doskonale i na pewno wiecie, że w oryginale ten numer wykonywała Rihanna. Zagrajmy dla przypomnienia. Jak ja ją kocham i nie mówię wam tego bez powodu, bo ostatnio zielona aplikacja do słuchania muzyki policzyła, kto jest najchętniej słuchanym artystą. I tak wyszło, że na czwartym miejscu znajduje się Rihanna właśnie, mimo że nie wydała nic od paru lat, ale zaczynam rozumieć, dlaczego tego nie robi. W zasadzie też na jej miejscu bym chyba nic nie wydawała, jeżeli byłabym nadal najbardziej, albo przynajmniej jedną z najbardziej popularnych artystek na świecie, nie wydając nic. Breaking Dishes to teraz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Francisco.
1: Ile wspomnień. The Sound of San Francisco we Freak Fajcie. Obiecałam wam temat, jakimi jesteście ludźmi, jeżeli robicie listę zakupów na papierze, i okazuje się, że to jest fantastyczna cecha, bo to świadczy o tym, że jesteście uporządkowani, lubicie właśnie być zorganizowani, jesteście inteligentni, wspaniali. Bardzo dobrze, bo ja już się bałam, że to świadczy o tym, że się starzeję i nie pamiętam, co muszę kupić. New Religion, Bebe Rexha, Faithless, Melo Radio, Kisses Back, Matthew Koma, to za moment.

0: model, Kim Włodarski, Lubię Cię jak lato. I świetnie, że ten numer akurat się trafił na finał godziny 15. Bo chyba się szykuje takie lato, Ula.
1: Mhm, tak, szykuje się bardzo gorące lato, a w newsach powiem, jakie będą najbliższe dni. No trochę letnie.
0: Letnie? Trochę? Chyba bardzo. Ale posłuchajcie koniecznie Uli.
2: A już o 16 zagramy
0: Galaxy Kungs. I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Dyskontowe asy w netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
15: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane w Tarnobrzegu?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Za godzinę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu otwarta zostanie wystawa Ex Libris – Sztuka Grafiki. To okazja, by zobaczyć bogaty zbiór Ex Librisów z prywatnej kolekcji i spotkać się z jej właścicielem. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 29 maja. Kino Wisła w Tarnobrzegu dziś jest nieczynne, ale za to jutro pokazany zostanie tam Pucio. To pierwsza kinowa odsłona kultowej serii książek dla dzieci z udziałem cenionych artystów. W animacji usłyszymy Małgorzatę Sochę, Artura Barcisia i Grzegorza Turnała. Pucio to propozycja filmowa bez ograniczeń wiekowych, ale przygotowana z myślą o najmłodszych. Tych nieco starszych zapraszam na drugi motopiknik w Nowej Dębie. To już 24 maja w programie Parada Motocyklowa, konkursy i koncerty. Będzie pokaz sprzętu służb mundurowych. W strefie gastronomicznej czekać będą pyszności przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
15: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
17: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic. Nocna prohibicja w Ełku na Mazurach wejdzie w życie 14 maja. Alkoholu nie kupicie tam od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Coraz młodsi mają choroby serca, alarmują lekarze, mówi wiceminister sportu Piotr Borys.
11: Spada wydolność krążeniowo-oddechowa i mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
17: We wrześniu ruszą ogólnopolskie badania zdrowia dzieci i młodzieży. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na najbliższe dni. Ma być ciepło do 27 stopni, no ale deszczowo. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Niespokojnie w pogodzie może być tej nocy.
12: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a ja wam zdradzę już za moment, jak wygląda szefowa sklepu z Kolima. Galaxy Kungs, tak wchodzimy w 16. Gadudziuk, cześć, witajcie.

Hard Benassi Bros. Tak się podkręca tempo we Frekwencie. 11 minut po 16. Skolimuś, to jest nasza ulubiona postać, to jest król latino, to jest disco polowiec, taki właśnie latynoski, bo on chyba nie lubi, jak się tak o nim mówi, piosenkarz, trochę też influencer i na pewno wiecie, że on ma po prostu milion biznesów. I ostatnio pokazał szefową swojego skolimowego sklepu i jest nią jego babcia. Czy to nie jest urocze, że rodzinny biznes? Piękna sprawa, na mloradio.pl zobaczycie, jak babcia wygląda, a ta strona się przyda, bo za chwilę czy coś ci dzwoni, a tam odnośnik do WhatsAppa.

0: Nicki Minaj, tak podkręcamy tempo.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Jak co wtorek bawimy się w Czy coś ci dzwoni? Ja wam gram jakiś stary dźwięk, a wy zgadujecie przez WhatsAppa Meloradia, co to za dźwięk. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiaj do wygrania torba i pomadka, moi drodzy. I od razu podpowiem, że to jest dźwięk mojej młodości. No, może bardziej dzieciństwa. Aha. Jeżeli wiecie, to wbijajcie na meloradio.pl. Przyjmuję głosówki i przyjmuję tekstówki. Czy mogę jeszcze raz zagrać ten dźwięk? No dobra. Och, już spływają odpowiedzi. No ja mam nadzieję, że dobre. Ja nie dam rady, mi sama nóżka lata normalnie. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy do wygrania torba i pomadka. Powodzenia.
1: Czy coś ci dzwoni?

0: Radio. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni, my wam gramy stare dźwięki, a wy zgadujecie, co to takiego przez WhatsAppa Melo Radia. Ja przypomnę. Słuchajcie, nie jest to koszykówka. Znaczy, jest, ale nie o to chodziło. How does it feel po angielsku? W ogóle bardzo ładne pytanie. To też jest zła odpowiedź. Na szczęście przyszła głosówka od K. K jak kochać.
1: To jest na bank High School Musical. Na bank. Zac Efron na bank.
0: Forever, oczywiście. Brawo!
2: Czy coś ci dzwoni?

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tomasz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

taki mały ja. Podkręcamy tempo w Meloradiu i właśnie przeczytałam, że warto ucinać sobie drzemki. Jest to bardzo, ale to bardzo zdrowe. Takiego zdania są ludzie mądrzejsi ode mnie. I okazuje się, że spanie w ciągu dnia, oprócz tego, że jest zdrowe, to pozwala nam zachować zdrowy mózg, więc teraz nikt wam nie będzie wmówił, że wy jesteście leniwi, tylko że dbacie o wasz drogocenny umysł. Rumors, Thomas Gray, to teraz w Meloradiu.

0: Jak ja lubię to trio Awake Tonight w Meloradiu. Matura z matematyki to jest rzecz straszna, budzi grozę. Ja pamiętam, jaki to był stres, zupełnie niepotrzebny.
1: Absolutnie tak, zwłaszcza, że wielu maturzystów jest zadowolonych.
0: No i pięknie, o tym będzie wniosek Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Waterfalls, James Hype. Numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Co jest grane w Tarnobrzegu?
13: Iwona Wyciślok, zapraszam na początek roztańczony Tarnobrzeg. 29 i 30 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się 4. Ogólnopolski Festiwal Tańca Art. Pierwszy dzień to przede wszystkim dynamiczne formy taneczne, hip-hop, street dance, popping czy disco dance. Drugi dzień to bardziej sceniczne i artystyczne odsłony tańca, show, dance, jazz czy modern. Na jutro proponuję spektakl Optymiści. To odjechana komedia o rodzinie, która po raz pierwszy wspólnie wyjeżdża na wakacje do Egiptu, ponieważ wakacje są all-inclusive. Wszystko musi być wypite, wyjedzone i wypływane, bo nic nie może się zmarnować. Spektakl do zobaczenia jutro w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. To hasło tegorocznego tygodnia bibliotek, który potrwa od 8 do 15 maja, a do akcji dołączyła też Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu.
11: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
15: Pożar traw wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. W akcji bierze udział około 30 zastępów Straży Pożarnej, dwa samoloty i śmigłowiec gaśniczy. Teraz pociągi na tej trasie jeżdżą wolniej. Umowa w sprawie SAFE coraz bliżej. Polska ma być pierwszym krajem Unii, który podpisze ten dokument. Oficjalna uroczystość w piątek rano w Warszawie. Matura z matematyki już napisana, trwała 3 godziny. O pierwsze wrażenie maturzystów z Grajewa na Podlasiu pytał Michał Dzienyński.
16: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
17: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
16: Ale w sumie widzę, że humory macie.
18: No, to co mam płakać?
17: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
15: Jutro pisemny język obcy, koniec maturalnego maratonu pod koniec miesiąca.
19: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a Freeze podobno unika podatków. To nie są moje słowa, o tym pogadamy już za moment. Waterfalls, James Hype, tak zaczynamy i gaduciuk, cześć!

0: Ja to lubię się pobujać do tego. Ale Farben, You Not Us, Music Is My Best Friend, czyli Please Tell Rosie. Czy kojarzymy Freeza? Influencer i milioner. Skupmy się na tej drugiej części. Ostatnio Karol pomocy, słuchajcie, rozmawiał ze Stanowskim i tam padły zarzuty, że temu panu nie po drodze z podatkami. YouTuber chwalił się założeniem fundacji rodzinnej, dzięki czemu de facto nie płaci części podatków. Jego linia obrony brzmi tak.
1: Ale słowa padły.
2: Źle padły, za duży skrót myślowy, no.
0: Skrót myślowy.
2: Za duży.
0: Już wiem, kim się inspirował. Nami, kobietami i naszym skrótem domyśl się.

Maron Hofstadt, One Night of Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie Fear Fightu. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zabrał z hotelu małego mydła albo jakiegoś drobiazgu. Tak myślałam. Okazuje się, że jest lista zakazanych rzeczy do wzięcia sobie z hotelu. Ręczniki, szlafroki, suszarki do włosów czy dekoracje to nie jest, słuchajcie, prezent. A my o tym zapominamy i często zdarza się Polakom wziąć te rzeczy do domu. Oj tam. Jakoś te wakacje all inclusive muszą się przecież zwrócić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Beautiful. A ja wam udowodnię w tej godzinie, że warto mieć wspólne konto z partnerem. Brzmi absurdalnie, ja wiem, ale jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

teraz wyobraźcie sobie, że słuchacie tego kawałka lato od Bryskiej, siedzicie ze znajomymi, pijecie soczki różne. Fantastycznie. Zajęty, nieobecny, ukrywający telefon i uwaga, skrywający finansowe tajemnice. Te wszystkie rzeczy są rzekomo oznakami niewierności. Ja to bym się skupiła w takim razie na tych finansach. Ukrywanie wyciągów bankowych czy wymyślanie wymówek dotyczących wydatków mogą świadczyć o tak zwanej finansowej zdradzie. Ja, słuchajcie, mam rozwiązanie na ten problem. Panowie, proszę się skupić. Oddajcie nam dostęp do konta bankowego, a my znajdziemy już sposób na wydawanie tych pieniędzy, oczywiście w sposób publiczny. No bo przecież kurier będzie przychodził, to facet będzie wiedział, więc nie będzie żadnej zdrady. Nie dziękujcie. Felix Jan Kaskada.

0: wanna go home. Meduza w
1: Moloradiu. Czy ty mnie smyrnęłaś nóżką?
0: Nie, to chyba Karolina cię smyrnęła nóżką. Nie mam takich długich nóg, ale dziękuję.
1: Ja doceniam, tak czy siak. 18 zaraz. Ja mam wrażenie, że majówka się przedłużyła. Jest
0: zgadzam
1: tak gorąco,
0: się,
1: że po prostu klima
0: to
1: w studiu...
0: To ja.
2: A już o 18 zagramy.
1: Klima nie pomaga. Jazzy, kędnaje.
0: Kędy na A.
1: Czekaj, bo gorąco.
0: O, ja już wychodzę w takim razie. Ojejku,
1: buziaki. Ale daj jeszcze buzi.
0: Mam, no tak. Mua.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: O reklamie.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
6: Koniec utrudnień na kolejowym odcinku Katowice-Wrocław. Strażacy opanowali pożar traw, wywołały go prawdopodobnie iskry spod kół pociągu. Co można zrobić, by nie płacić za parkowanie? Kierowcy mają różne pomysły, zazwyczaj nieskuteczne. W imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach mówi Barbara Szumilak.
7: Przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
6: Urzędnicy zaznaczają, że takie próby są skazane na porażkę, bo kierowców wyłapują kamery monitoringu. No to jeszcze piłka nożna. Kylian Mbappé krytykowany za wczasy na Sardynii. Chodzi o to, że wyjechał kilka dni przed meczem z Barceloną. Zdaniem kibiców powinien skupić się na leczeniu kontuzji.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18, słuchajcie, za oknami gorąco. Majówka się zdecydowanie przedłużyła, no i mi to bardzo odpowiada, więc ja wam też bardzo gorąco zagram, tak żeby wpasować się w ten klimat, którego mamy za oknem. Kashmir i Ultra Love, ten numer na pewno się pojawi, Cyrilli Stumbling też będzie, a zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

0: Kashmir w Melo. To Ultra Love. 9 minuty po 18. No a za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie, bo będę czekał tylko 5 sygnałów. I ani jednego więcej, na 2 stówy niech wam nie przelecą obok nosa. A to Kiza i Bledka, Taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

ale niegrzeczna, ale zadziorna jest ta nasza Riri. To ASDM w Melo 18.18 na zgarach i to chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. ASDM to najwyżej po 22.00.

0: No i właśnie w tym momencie wybrałem numer do Patryka, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów na to, żeby to się wydarzyło, ale najpierw musi się wydarzyć ten pierwszy. No i trzymam kciuki, że się wydarzy. No, całe szczęście, linie się odblokowały. No to czekamy 5 sygnałów, liczymy do 5. Dzisiaj motora z matmy, więc można poćwiczyć. Czy się uda?
1: Halo?
0: No i udało się już po pierwszym. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Cześć, cześć, witam.
0: No cześć, słuchaj, 200 zł. 200 zł, na co byś się wydał, gdybyś je dostał od Melo, powiedz nam.
1: No, w sumie tak jak napisałem, na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować, zwłaszcza, że no niestety no zepsuła się, tak? Więc no, trzeba by było coś włożyć w samochód w końcu. No i padło na klimatyzację.
0: Sprawdzą prognozę pogody 22, 23, 25. No to klima się przyda, no ale przyda się też hajs. I od tego masz Melo Radio. Tak. Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję. No.
0: I zanim ci chłodek z auta powieje, to mam nadzieję, że ty przywiejesz się do bankomatu. Leć, wypłacaj hajs.
2: Szybka kasa od Melo Radia.

0: How Does It Feel? Kiedyś to było Blue Monday od grupy Above i Beyond, no a teraz to Dub Dogs i nowa wersja tego kultowego hitu. 28 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano. Słuchacie Meloradia, no a w tej godzinie poświętujemy jeszcze na pewno urodziny. No bo jedna z gwiazd je dziś ma. Jaka? No to się okaże jeszcze do 19 na pewno. Meloradio!
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Tarnobrzeg na 99.1 FM. Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands. Yeah.

0: Szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Uwaga, wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: O reklamie.

Come Around Again, Armin van Buuren w Melo, tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19, a 30 lat minęło jak jeden dzień, można by było powiedzieć. No, trudno w to uwierzyć, ale 30 kończy dziś młody Whitechorn, ale dalej ma wakacyjny vibe, jakby tych lat miał 18. Jak nie słuchaliście jego najnowszej epki, no to warto to nadrobić, bo mocno pachnie wakacjami. No zresztą jest to specjalista od wakacyjnych sztosów, o co roku przecież ten numer przypomina, że lato nadchodzi. Whitechorn, 100 lat, no i gramy. Hymn każdego jednego lata. To Kalifornia i White 2115. Słuchacie Meloradia.

0: Chyba, że z tobą. To modelki w Melo jeszcze przed 19 w różnych miejscach nas słuchacie. Maciek z Poznania na WhatsAppie napisał, że pozdrawia z taksówki. No to ja wam po 19 zagram tak wam i wszystkim innym, żebyście mieli fajne podróże.
1: A już o 19 zagramy
0: Akcent Sira i Misza Miller. Będzie nowa wersja wielkiego hitu Kylie. To na sam początek 19 w Melo Radio.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
9: Idę w Melo.
10: Na zgrach już punktualnie 19, ale mam dla was sztosy w tej godzinie. Będzie Kygo, Kality, Griffin z hitem Save My Love, LMFAO i Part Your Account, też wam zagram. Zacznę od obiecanego numeru Don't Leave Kylie, tak? Chance Sierra i Misha Miller.
9: Melo Radio. Idę w Melo.
10: A ja jestem Pychu, siemano. No i w tej godzinie też ktoś z was zgarnie wlotki na Sunrise Festival.

me la radio. To Save My Love. A za chwilę będzie szansa na to, żeby zgarnąć wejściówki na Sunrise Festival. A już teraz Sanach i Melodia.

0: Alex Lamour, Chimrin, to Forever and Dave Mello, 15 minut po 20, 133 tysiące złotych. Tyle do zapłacenia ma rekordowy gapowicz w Krakowie. No słuchajcie, jeździ od kilku lat komunikacją miejską, no i nie kasuje biletów, a jego dług ciągle rośnie. No ale wy nie idźcie tą drogą, jak 200 potrzebujecie na przykład na, nie wiem, miesięczny, 3-miesięczny, no to po taką szybką kasę na meloradio.pl się zgłoście. My tam taki hajs rozdajemy, totalnie za free, możecie go zgarnąć, meloradio.pl, tam więcej szczegółów.
1: Ladies and gentlemen.

Michel Schulte i Rehab w Melo, a Rehab już 1 sierpnia na Red Stage'u wystąpi na Sunrise Festival. To największa w Polsce impreza muzyki elektronicznej, no i wy możecie tam być, zobaczyć na żywo 6 scen, piękne krajobrazy, no i usłyszeć mega muzę. Melo Radio ma dla was bilety, słuchajcie, po godzinie 18:00, masę tych wlotek jeszcze dla was mamy. Fisher i Townsend I, to nowości w Melo.

taki klasyk. Wieczorową porą grawamy Melo Radio. Daxos i Barbra Streisand w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut zostało nam do 21, a wy gdzie o tej porze, już po zachodzie słońca, jak jest ciemno, słuchacie Melo Radio? Dajcie mi o tym znać, gdzie my się teraz łapiemy, czy jesteście gdzieś w trasie, a może jesteście w pracy, a może w domu gdzieś podsłuchujecie w kuchni przygotowaniu kolacji. Dajcie mi o tym znać, jestem mega, mega ciekawy, gdzie my się teraz łapiemy. No i przede wszystkim chcę usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi znać, że nie jestem tutaj sam, że jest ktoś po drugiej stronie, czekam na wasze głosówki. No, odnośnik do naszego WhatsAppa, na którego nagrywać głosówki możecie, znajdziecie na meloradio.pl. A ja do wszystkich waszych wieczornych czynności fajnie wam pogram. Daydream Affiliate i Playback to nowość w Melo Radio na naszej playliście, więc mam nadzieję, że ona wam się spodoba.

0: On Boss i Sewek, to mówię Badi, jeszcze przed 21. Słuchacie Meloradia, a gdzie go słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki, dajcie mi o tym znać, czekam na nie na meloradio.pl, odnośnik tam znajdziecie na WhatsAppa, no i na WhatsAppie możecie mi je dostarczać. Za najlepsze będę miał melomerch, torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi, a na pewno po 21. trafią najlepsze hity.
1: A już o 21. zagramy
0: Taylor Swift i Eli Oaks. Ten duet wpadnie z numerem Opalite, to punktualnie o 21:00. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: Na zegar już dobija 21, to jest Melo Radio. A gdzie wy teraz Melo słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Patti?
7: Właśnie podjechałam do drugiej pracy, skończę gdzieś koło 3 nad ranem i znowu będę z wami wracać.
6: Ale spokojnie, my zapewnimy najlepszą playlistę ever. Felix Jedni Kaskada, Boy You Turn Me. To na pewno w tej godzinie będzie Alan Walker i Faded, a zaczynamy od Taylor Swift i jej hitu Opolite. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

właśnie, a propos matur, dajecie mi znać na WhatsAppie Meloradia, że wy się szykujecie, no bo w sumie najtrudniejsze to już za wami, czyli polski i matematyka. Teraz czas na angielski. No to ja stwierdziłem, że skoro matura z angielskiego, to ja wam zrobię trochę korepetycji, no i zagram tak po angielsku właśnie. Olivia Adams i Stranger, to za chwilę w Melo, Sony Fodder i Think About Us również, a teraz Under Control. To Calmi Harris Alesso i Hearts, a wszystkim, którzy jutro mają maturę z Angola, trzymam kciuki.

0: Ciao, Steve Mello. I won't forget you. To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie śpimy nie tylko w weekend, ale też w tygodniu. Szukamy dla was najlepszych muzycznych nowości. No i czas na angielski duet Prospa. Panowie stworzyli numer, który ekspresowo stał się wiralem w internetach, no i będziecie mogli go usłyszeć na żywo. No bo chłopaki w sobotę zagrają w Warszawie, no może jest to fajny pomysł na weekend w stolicy. A wcześniej nie w sobotę, bo już teraz ich numer w Melo Radio to Free Your Mind.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

0: Ale się klimatycznie zrobiła. Hanima i Joji to Beautiful w Melo. Tak podkręcamy tempo 16 minut do 22. A wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę od Melo Radia. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No wiem, że maturzystom się przyda. Wczoraj Krzysiek 200 zgarnął.
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie jest na kremówki.
0: No to Krzysiek na kremówki na pewno pójdzie. A gdzie wy pójdziecie albo co zrobicie za 200 od Melo Radia? Dajcie nam o tym znać. Meloradio.pl, tam się po szybką kasę zgłaszacie. Tripsy Kubańczyk. Oni już teraz to ostatni raz zatańczysz ze mną.

Justin Bieber i Nicki Minaj, numer, który ma 14 lat, ale przez Coachella stał się znów ogólnoświatowym hitem. No i nawet czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl na ten kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj kończą nam 21. 22 już za chwilę wbije na wszystkich zegarach w całej Polsce.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Czarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i